0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Dzisiejszy wykład Chucka Swindola nosi tytuł Wstawaj i ubieraj się. Czy dokucza ci stały pośpiech? Znasz to uczucie gorączkowego wyczekiwania, co znowu na ciebie spadnie, jakie wyzwanie pojawi się na horyzoncie. Za chwilę w audycji Pełnia Życia pochylimy się nad urywkiem Pisma Świętego, który mówi o wyczekiwaniu. Niektórzy z nas w swoim życiu duchowym spoczęli na laurach, a nawet przysnęli. Pastor Chuck dzisiejszy wykład zatytułował Wstawaj i ubieraj się. Najpierw jednak przeczytajmy wspomniany fragment z Biblii.
4: Dobrze jest czasem zafundować sobie chwilę ciszy i spędzić ją w obecności Pana. Książę proroków napisał, w ciszy i zaufaniu będzie Twoja moc. Przez długie lata mego życia nauczyłem się, że istnieje cudowny związek pomiędzy ciszą i zaufaniem. Oznacza to, że stały ruch, hałas, zabieganie i rozmaite dźwięki powodują utratę zaufania. Pewnego wieczoru słuchałem razem ze swymi przyjaciółmi 9. symfonii Beethovena. Potem siedząc przy stole, któryś z nich powiedział: myślę, że jednym z powodów, iż nie cieszymy się całkowitą ciszą, jest strach. Boimy się. W ciszy sprawdzamy samych siebie i nie jest nam łatwo przyjąć to, co odkrywamy. No właśnie. Mam nadzieję, że wkrótce nie tylko lepiej poznasz Pana, ale również lepiej poznasz samego siebie. Będziesz bardziej świadomy potencjału, jaki posiadasz i jaki należy rozwijać, ale też słabości, nad którymi trzeba zacząć pracować. Wszyscy mamy swoje dobre i złe strony. Paweł pisze o tym w 13 rozdziale Listu do Rzymian, gdzie w bardzo praktyczny sposób podchodzi do ważnej kwestii. Mamy się obudzić, a potem przyoblec lub inaczej uzbroić. Zajmuje się tam sprawami dotyczącymi obu tych czynności i w ten sposób będziemy to rozpatrywać. Dlatego najpierw przeczytamy ostatnie 4 wersety 13 rozdziału Listu do Rzymian. Posłuchajmy tego fragmentu. Powinniście tak postępować, tym bardziej, że wiecie, w jakich żyjemy czasach. Już pora, żebyście się przebudzili. Zbawienie bowiem jest bliżej teraz, niż kiedyśmy się zdecydowali na życie według wiary. Noc już minęła i rozpoczyna się dzień. Przestańmy zatem czynić to, co zwykło się czynić w ciemnościach, a uzbrójmy się, czyli przeobleczmy, w to, co umożliwia dokonywanie uczynków światłości. Postępujmy uczciwie, tak jak zwykło się postępować za dnia. Unikajmy rozpusty i pijaństwa, wszelkiej rozwiązłości i różnych występków, kłótni i zazdrości. Żyjcie życiem nowym w Panu Jezusie Chrystusie, nie dając się zwieść waszej czysto ludzkiej naturze, ani nie usiłując zaspokoić wszystkich waszych pożądań. Niech Bóg uhonoruje czytanie Jego słowa, głoszenie Go i wprowadzanie Jego praw w życie.
3: Mając te wersety w pamięci, jesteśmy przygotowani do wysłuchania wykładu doktora Chucka Swindola pod tytułem Wstawaj i ubieraj się. Czyta Zygmunt Karel.
4: W naszych czasach, w tym hałasie i zabieganiu, bardzo łatwo możesz stracić wrażliwość i stać się kimś, kogo tak bym określił. Człowiek z martwą głową. Przeżywamy życie jakby we śnie. Śpimy i troszczymy się tylko o sprawy pilne, tracąc z oczu te najważniejsze. Potrafimy być bardzo zabiegani. Wiele lat temu James Dobson napisał książkę zatytułowaną Kilka słów do mężczyzn i ich żon. Pisze w niej o tym, że mężczyźni potrafią żyć w zupełnie innym świecie. Kiedy będę to czytał, to sądzę, że niektórym kobietom będzie trudno się powstrzymać od reakcji. Posłuchaj. Historia ta powtarza się w wielu małżeństwach. Żona krzyczy, zwija się z bólu, natomiast mąż jest obojętny w stosunku do jej paniki i jej potrzeb. Jest na tyle zatopiony w swoich własnych myślach, że nie zdaje sobie w ogóle sprawy, że mały, prosty krok w prawo lub w lewo mógłby zakończyć ten kryzys. Ciągle nie jestem w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe, że w takich okolicznościach mężczyzna potrafi być tak głuchy. Potem Dobson opisuje nieprawdopodobną historię. Znam ginekologa, który nie tylko jest głuchy, ale również ślepy. Zadzwonił do mojego przyjaciela, który również jest lekarzem i zajmuje się ginekologią i położnictwem. Poprosił o przysługę. Moja żona miała problemy z brzuchem, natomiast dziś po południu naprawdę poczuła się źle. Jest moją żoną, więc nie chciałbym jej leczyć. Zastanawiam się, czy ty byłbyś skłonny się nią zająć? Mój przyjaciel poprosił lekarza, by przywiózł żonę na badania, podczas którego odkrył, posłuchaj uważnie, bo nie wiem, czy w to uwierzysz, że jest w 5. miesiącu ciąży. Jej mąż, ginekolog, był tak zajęty troszczeniem się o inne pacjentki, że nie odkrył rozwijającej się ciąży własnej żony. Tak przy okazji, to warto się zastanowić, jak w ogóle ta kobieta zdołała przyciągnąć uwagę swojego męża na tyle intensywnie, żeby zajść w ciążę. Ale na to chyba nigdy nie jesteśmy zanadto zajęci, prawda? Kilkanaście lat temu dziekan Uniwersytetu Columbia zaszokował swoich słuchaczy, mówiąc coś takiego. Dzielę ludzi na trzy kategorie. Jest sporo takich, którzy patrzą, jak ten świat działa, jest bardzo niewielu, którzy czynią to, że ten świat tak właśnie działa i jest ogromna większość tych, którzy nie mają najmniejszego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Używając innych słów, ująłbym to tak. Świat dzieli się na tych, którzy obserwują, na tych, którzy światem trzęsą i popychają go w jakąś stronę oraz na tych, którym nawet nie zależy na tym, aby się obudzić. Być może należysz do tej trzeciej kategorii. Tacy jesteśmy. Żyjemy na tym świecie, wiemy, co się dzieje, ale trzymamy się na bezpieczny dystans. Dlaczego? Nie widzimy powodu, aby ryzykować, czy też w cokolwiek się zaangażować. Nie widzimy powodów, aby robić fale. Billy Graham opisał to jeszcze lepiej w niesamowitej książce zatytułowanej Świat w ogniu. Posłuchaj. Pan przeciętny czuje się bardzo dobrze w swoim samozadowoleniu. Jest tak samo obojętny na sprawy tego świata, jak umieszczony na gazecie robak żywiący się celulozą. Nie obchodzi go żadna ze spraw, które są tam opisane. I podobnie jak ten robak, mężczyzna nie zadaje żadnych pytań. Dlaczego? Bo korzyści socjalne, które zapewnia mu rząd, dają mu fałszywe poczucie bezpieczeństwa. To jest jego problem i jego tragedia. Współczesny mężczyzna obserwuje to, co się dzieje na świecie na ekranie telewizora i w nic się nie angażuje. Siedząc wygodnie w fotelu i popijając piwo, ogląda przerażające wydarzenia, które gdzieś się dzieją. Nie rozumie, że ten świat płonie i że on spłonie razem z nim. Niektórzy z nas też tacy są. Nie zdajesz sobie sprawy, że zasnąłeś z pilotem w ręku. Nie jesteś świadomy tego, jak ważną rolę masz spełniać w swojej rodzinie. Niezależnie od tego, czy jesteś żonaty, czy też nie, w swojej rodzinie, pośród swoich krewnych, w stosunku do swoich dzieci i do swoich rodziców. W nic się nie angażować to bardzo popularna postawa. Pewnego dnia umrzesz i co pozostanie po tobie? Zamiast dobrze zrealizowanego Bożego planu zostaną dobrze zachowane zwłoki. Bardzo podoba mi się to, co powiedział kiedyś Edmund Burke. Żeby zwyciężyło zło, potrzeba tylko, aby dobrzy ludzie nic nie robili. Chciałbym na moment sięgnąć do pierwszej księgi Kronik, do rozdziału 12. Jest to księga ze Starego Testamentu, w której opisane są różne wydarzenia z historii Izraela. Mowa tam o tym, że do Dawida przybyli różni ludzie, aby go obwołać królem i jest podany wykaz wojowników gotowych do walki. Było wśród nich kilku, spośród synów Isachara, odznaczających się szczególną mądrością i umiejętnością przewidywania, jak powinien postępować Izrael. Właśnie takimi ludźmi chciałbym być otoczony. Dajcie mi grupę mężczyzn rozważnych i rozumiejących nasze czasy, którzy mają obrany kierunek, są zdyscyplinowani i wiedzą, co powinniśmy robić. Nasz świat płonie, musimy się obudzić. Nie chodzi mi o to, byśmy się stali oderwanymi od życia fanatykami. Chodzi mi o to, że powinniśmy mieć pasję. To jest bardzo ważne. Jest nagląca potrzeba, aby się obudzić. Paweł dostrzegał to nawet w starożytnym Rzymie w pierwszej połowie pierwszego stulecia. Doszliśmy do końca bardzo praktycznego fragmentu, w którym Paweł podkreślał wagę miłości wzajemnej. Pisał o okazywaniu miłości tym, którzy są podobni do nas oraz tym, którzy bardzo się od nas różnią. Tym, którzy są częścią naszego życia oraz tym, których prawie nie znamy. Miłujmy się wzajemnie, okazujmy sobie wzajemną miłość. To było głównym przesłaniem, o którym mówiłem poprzednio. Na końcu tego samego fragmentu Paweł pisze: rób tak. Dlaczego? Bo wkrótce nadejdzie godzina, gdy będziesz musiał odpowiedzieć przed tym, który jest twoim Zbawicielem. A tak naprawdę dzień możliwości już się rozpoczął. Dlatego nie zwlekaj i obudź się. Często, kiedy myślimy o apostole Pawle, to postrzegamy go jako człowieka o wspaniałym umyśle. I słusznie, bo takim był. Z pewnością był też wspaniałym teologiem. Poza Jezusem, w pierwszym stuleciu, z pewnością nikt nie mógł się z nim równać. Był tym, który dla Nowego Testamentu zrobił o wiele więcej niż ktokolwiek inny. Był kimś, kto zapoczątkował, uformował i nadał kształt światowej misji. Mamy tutaj opisane bardzo praktyczne kwestie, które przykuwają naszą uwagę do samego końca tego rozdziału. Ten obraz słowny jest bardzo praktyczny. Mamy tu obraz zachęcający nas do życia w czystości wobec zbliżającego się przyjścia Chrystusa. Mamy tu obraz warunków i czasów, w których żyjemy. Jest tu mocny apel o czystość, bo godzina już nadeszła. Zdecydowałem, że pozostanę przy tym obrazie słownym i pomogę ci go zobaczyć. Kiedy słyszymy dźwięk budzika, to budzimy się ze snu. Sprawdzamy, która godzina. Potem stajemy przed otwartą szafą i patrzymy, co tam wisi. Decydujemy, co zostawić, a co wyciągnąć i założyć. Potem zastanawiamy się nad tym, jak to zestawić, aby wszystko razem pasowało do siebie. To są części tego obrazu, który widzimy w tym fragmencie pisma. Odnalazłem je w wersecie 11, w słowach: żebyście się przebudzili. Rozpocznijmy zatem od budzika. Mam w samochodzie taki mały budzik i kusiło mnie, aby zabrać go dzisiaj ze sobą, ale pomyślałem, że nie będę się tak czepiał dosłowności tej ilustracji, bo miałem zamiar go nastawić. Być może gdyby zaczął dzwonić, ktoś ze słuchaczy naprawdę by się obudził. Ale stwierdziłem, że nie zrobię tego. Niemniej wyobraźmy sobie, że budzik zadzwonił. Dzwoni on w wersecie 11. Powinniście tak postępować. Jak postępować? Miłuj swoich bliźnich, wiedząc, że godzina już nastała. Jest tu mowa o czasach, w jakich żyjemy. Przyjrzyjmy się zatem słowu czas. Paweł mógł użyć tutaj jednego z dwóch greckich wyrazów. Jednym z nich jest słowo chronos, od którego pochodzi współczesne nam słowo chronologia. To jest ten czas, który widzimy na naszym zegarku. To jest ten czas, który odmierza stary zegar wybijający godziny w naszym przedpokoju. Greckie słowo chronos oznacza chronologię, czyli czas mierzony zegarem i kalendarzem. Drugim słowem jest kairos. Trochę przypomina to pierwsze słowo, ale nie ma z nim praktycznie nic wspólnego. Tutaj chodzi o rodzaj czasu, o jakość czasu. I właśnie tego drugiego słowa użył tutaj Paweł. Powinniśmy tak postępować, znając rodzaj czasu, w jakim żyjemy. Prorok Daniel, pisząc o Bogu, powiedział, że Bóg zna czas i pory roku. Każde pokolenie ma swój czas, ma swój rodzaj czasu. Początkowe lata XX wieku były pewnego rodzaju czasem. Ostatnie lata XX wieku również były swego rodzaju czasem. Obecne, początkowe lata XXI wieku także są pewnego rodzaju czasem. I pierwsze stulecie również było czasem jakiegoś rodzaju. Dla Pawła powrót Chrystusa był bliski, mógł mieć miejsce w każdej chwili. Dlatego słuchajcie, kiedy dzwoni budzik. Słuchajcie w kontekście rodzaju czasów, w których żyjemy. A tak przy okazji, to mówię o takim wewnętrznym budziku. Ten budzik nie posiada przycisku do wyłączania. Człowiek, który wynalazł wyłącznik budzika, nie rozumiał tego, prawda? Nie możemy go wyłączyć. On powinien stale dzwonić. Dlaczego? Abyśmy się obudzili. Kiedy byłem w szkole średniej, to w ostatniej klasie grałem na werblu w naszej orkiestrze szkolnej. Bardzo mi się to podobało. Kochałem ten instrument. Bardzo mi się podobała muzyka tej orkiestry. Muszę się też przyznać, że bardzo lubiłem prowadzić orkiestrę, bo zawsze szedłem na jej czele. Nosiłem śmieszny kapelusz i uderzałem pałeczkami w werbel. Prawdę mówiąc, to częściej je opuszczałem niż uderzałem. Otóż kiedyś graliśmy mecz piłkarski w pewnym mieście, a następnego poranka, w sobotę, nasza orkiestra miała maszerować i poprowadzić paradę w innym mieście. Po powrocie z meczu wieczorem dyrygent powiedział nam: posłuchajcie chłopcy, dziś wieczorem nie kładźcie się spać. Będziemy znowu jechać pociągiem i musimy wstać naprawdę bardzo wcześnie. Wsiadamy do pociągu o 6:30, tak więc nie ryzykujcie i nie kładźcie się spać w ogóle, bo się nie obudzicie. A chcę, aby pojechała cała orkiestra. I przy tych słowach głęboko popatrzył mi w oczy. Pomyślałem sobie, że ja się przecież obudzę. Co to za problem? Pociąg odchodzi o 6:30. Poszedłem więc do domu. Nikogo tam nie było, bo rodzice wyjechali na weekend, siostra została w akademiku, a bracia już się wyprowadzili. Tak więc byłem sam. Nastawiłem budzik i następnego poranka obudziłem się o 11:30 na dźwięk dzwoniącego telefonu. Dzwonili moi koledzy już po całym występie, którzy poinformowali mnie, że jestem przecież prowadzącym doboszem w naszej szkolnej orkiestrze. W następny poniedziałek miałem trudną rozmowę. Nasz dyrygent podzielił się ze mną kilkoma słowami, którymi ja się dzisiaj z tobą nie podzielę. Na czym polegał problem? Przespałem dzwonek budzika. Nie pozwoliłem mu zrobić tego, do czego jest przeznaczony. Wyłączył się w końcu. Moi koledzy stukali w okna i w drzwi, naciskali na dzwonek, aż im palce zdrętwiały, aż w końcu zmęczyli się tymi próbami. Przez okno widzieli mnie w mojej sypialni. Obudź się! Ale ja spałem. Moja głowa była martwa. Celem pierwszej części tego 11 wersetu jest właśnie ta kwestia. Znać czas, znać godzinę, by obudzić się ze snu. Pozostaniemy więc przy tym obrazie budzenia ze snu, bo nadeszła już godzina, by się obudzić. Celem budzika jest to, abyś się obudził. Budzik ma tylko ten jeden cel. Pewien komik udzielił kiedyś takiej rady: lepiej wstań, a będziesz miał to już za sobą. Właśnie dlatego budzik potrafi dzwonić tak przeraźliwie. Jak wstaniesz, to już będziesz miał to z głowy. Nie ma czasu na wylegiwanie się. Nie leżysz w łóżku śpiewając razem z budzikiem. Wstajesz. Dlatego dźwięk budzika jest zwykle tak bardzo irytujący. Dźwięki alarmu to nigdy nie są delikatne i subtelne melodyjki. Ktoś to przemyślał, dlatego tak to zrobiono, aby drażniło to poczucie harmonii w naszym umyśle, aby sprawiało dyskomfort i było dla nas niemiłe. Dlaczego? Aby nas obudzić. Posłuchaj tego. Już pora, żebyście się przebudzili. Zbawienie bowiem jest bliżej teraz, niż kiedyśmy się zdecydowali na życie według wiary. Co to znaczy? Kiedy narodziłem się na nowo, to myślałem, że zbawienie jest na zawsze. I owszem, tak właśnie jest. Chodzi o nawrócenie. Nazywam to przyjściem pod krzyż. Wierzymy w śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Przyjmujemy to osobiście. Jezus uczynił to dla nas. Wierzymy Mu. Zostaliśmy przemienieni, ale zbawienie przebiega tak jak crescendo w zapisie muzycznym. W miarę upływu życia, kiedy staje się ono dłuższe, głośniejsze i większe, jesteśmy albo zaangażowani w rzeczy napełnione Duchem Świętym, albo też żyjemy w ciele. Przypomina to trochę bawienie się jojo. Znasz taką zabawkę. A cały ten proces nazywamy uświęceniem i otwiera on przed nami cały pakiet zbawienia. I w końcu przyjdzie taki dzień, w którym Zbawiciel powróci z nieba i zawoła nas, byśmy spotkali się z Nim na obłokach. I wtedy każdy z nas indywidualnie i niezależnie stanie przed Nim i zda sprawę ze swojego życia. Ty zdasz sprawę ze swojego życia, ja ze swojego, a nagrody zostaną rozdane za to, że ktoś był dobrym i wiernym sługą. Ten dzień jest teraz bliżej niż kiedykolwiek. Zbawienie się dokonuje i Jezus może powrócić w każdej chwili. W zeszłym tygodniu czytałem o kilku starszych panach, którzy przez wiele lat spędzali jeden dzień w tygodniu, ciesząc się wzajemnie swoją obecnością. Grali w różne gry, chodzili razem w różne miejsca, czasem razem podróżowali. Pewnego wieczoru zrobiło się już późno i zegar w mieszkaniu jednego z tych dziadków, zegar, który wybijał godziny przez te wszystkie lata, nie wybił 11 czy 12, ale uderzył 13, 14 i 15 razy. Jeden z tych starszych panów porwał swój płaszcz i powiedział: zmykam, zrobiło się później niż kiedykolwiek wcześniej w moim życiu. I o to chodzi Pawłowi przy końcu wersetu 11. Jest już później niż było kiedykolwiek wcześniej w naszym życiu. Obudź się, rozejrzyj się dookoła, wczytaj się, co tak naprawdę przekazują wiadomości. Zobacz, co kryje się w wieczornych wiadomościach w telewizji. Zobacz to, co jest niewidzialne. Sprawdź czas. To właśnie jest zadanie budzika. Pomaga ci sprawdzić czas. Pierwsza rzecz, którą sprawdzasz po przebudzeniu, kiedy budzik stawia cię na nogi, to jest właśnie czas. Wtedy właśnie sprawdzasz, która jest godzina. I o tym jest mowa w wersecie 12. Noc już minęła i rozpoczyna się dzień. Czyż nie jest to prawdą? Czasy, w których żyjemy, można określić nocą, ale dzień jest bardzo bliski. Noc już prawie się skończyła. Jeszcze jeden obraz. Świat, który znamy, możliwości, wydarzenia dnia dzisiejszego, to wszystko jest postrzegane jako noc. Mogę ci przypomnieć, jak to wszystko przemija? Każda nowa zmarszczka na twojej twarzy, każdy nowy ból w twoim ciele przypomina, że noc upływa, każdy siwy włos. Dzisiaj rano myślałem o tych czasach, kiedy ludzie mieli siwe włosy. Obecnie większość z nas je ukrywa. Dzisiaj masz inny kolor niż w zeszłym roku, ale prawda jest taka, że masz siwe włosy. Pozwól, że teraz bardzo poważnie powiem to, co mówię na każdym pogrzebie. Każda choroba przypomina nam, że noc już się prawie skończyła. Wiek nie jest naszym przyjacielem. Tak więc, dopóki dana nam jest możliwość życia, to róbmy z tego dobry użytek.
5: Tak, nawet wygląd zewnętrzny, siwe włosy czy zmarszczki, przypominają nam, że noc już minęła. Ten frapujący urywek Pisma Świętego z 13 rozdziału listu do Rzymian jest jak szturchnięcie w bok, jak wezwanie: wstawaj i ubieraj się. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia. Przypomnę, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl znajdą Państwo materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu tego tekstu. Cykl wykładów zatytułowany List do Rzymian – Konstytucja naszej wiary niewątpliwie należy do najważniejszych w dorobku pastora Chucka Swindola. Podobnie jak wszystkie poprzednie, dostępny będzie na płytkach CD po zakończeniu emisji radiowej. Zamówienia można składać, pisząc do nas na adres: Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź też telefonicznie pod numerem 800 444 101. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami, albo od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800 444 101. Pod tym samym numerem można też uzyskać poradę duszpasterską. Polecam również kontakt mailowy kontakt@ifl-polska.pl. Dziś to już wszystko. Drugą część dzisiejszego wykładu Chucka Swindola Wstawaj i ubieraj się usłyszymy w najbliższej audycji Pełnia Życia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.